Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Oko do krainy niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

Humanitas. Beskydy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamianiłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

Szanowny radiosłuchaczy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytków. Naszej prawie sztotyżnej audycji pro ciekawe, interesujące obiekty, co osobliwo z telem kołyny. Audycji, w jakiej w najmęczych drobnościach poznajemy to te elementy krajowe do Lemkołyny, jak albo już były docinane przez innych i nosiad meno na przykład derżawnego zabytku, albo to dopiero my zwracamy na nich bliższą uwagę, a przynajmniej chcemy się z nimi bliżej zaznajomić. Mamy pierwszą seredę miesiąca, to naszym utartym zwykom dnes zaznajomimy się z najpopularniejszą zabytkową lemkiuską spadkołyną. Znajdujemy się w seli, jakie znajdujecie w towarzystwie takich miejscowości jak Leluchiu, Wojkoła i Lenartów Obruczne czy Ruska Wola, ale to te seła znajdujecie już po słowackiej granicy, za to, że seło Dubne leży teper przy samej granicy, dneska polsko-słowackiej granicy. W czasach, kiedy seło było lokowane, znajdowało się w granicach Derżały Krakiewskich Biskupiów, tak zwanego Muszyńskiego Klucza, i graniczyło z Uhramy, a potem przeszło w granicy obszaru zajętego przez Austro-Uhorskie Cesarstwo. Znajdowało się w granicach Galicji. A jak majątek Krakiewskiego Biskupstwa przeszło w kameralne dobra. I w tym to właśnie Dubnym, w tym toże seleczku, znajdowała prekrasna, urokliwa cerką. Cerką pokroły archistratycha Michała. Teper rymokatolicki kostel pokroły archangela Michała. My czasami cerkwy najpierwsze przybliżymy sobie początki parafii w seli. Rik osnowania Dubnego nie jest znany. Pierwszy raz w dostępnych historycznych zapisach nazwa Dubne pojawiła się w 1603 roku. Jest to zapis prawdopodobnie drugiego już lokowania seła na wołoskim prawie. Biskup Matijowski nadał szołtysoły Michałowy Leluchowskomu, jaki pochodził do skorsze istniejącego już susiedniego Leluchowa, przywilej lokowania seła. Przywilej to opeczatano na den 5 lutego 1603 roku. Obejmował win osadzenia 6 kmitiów, ale nie określał, na jakim prostorii ziemi mają zaczaty swoje gazdłania. Za to szołtys miał otrzymać aż 3 łany ziemi z 2 zagrodnikami i 2 obszyry z korczmą. Kmitołem ale odrablaty 3 dny. Jeden przy oraniu, drugi w czasie koszenia i 3 przy żniwach. Szołtys miał pozwolenia na mlyn, folusz i 200 nieopodatkowanych owiec. Podle miejscowej tradycji seło mało byty osnowane seret dubowych lisiów. I najpierwsze w Dubnym nazwano tak potik, a potem przyjęło się tak samo nazywate i seło. W 1326 roku w seli istniała już ruska parafia, a besiduje o tym przywilej biskupa Marcina Szyszkowskiego z tego że roku. Biskup Szyszkowski wymienia ceret cerkwy tzw. Muszyńskiej Derżały, znaczy Klucza Krakiewskich Biskupiów, tyż i cerką w Dubnym. Szto cykałe, parafia w Dubnym była utworzona skorsze jak parafia w susiednim, a starszym Leluchowi. W 1683 roku parafiu uposażył biskup Trzebicki. W 1767 roku w seli mieszkało 98 osób, a w 1786 już 160. Można przyjmować, że też i tylko wiernych właśnie rachowała lubniańska parafia. Po sekularyzacji kostelnego majątku w 1781 roku zaborcze austryjskie władze pouczyły w 1818 roku parafii w Dubnym i Leluchowi. Wtedy też Homer ostatni rekokatolicki paroch Dubnego, Bazylii Dubniańskiej. W rokach 1818-1820 parafią administrował otec Joan Czerniański, a w 1820 roku objął ją otec Andrzej Mikulowicz. Cerką, której budemy się dnes pryzeraty, pobudowana była w 1863 roku. Niektóre publikacje podają, że nawet w 1853. Cerką była pobudowana na miejscu starszej, jaka zhoriła. Możliwe, że do budowy nowej schosnowano dejaki materiał ze starej cerkwy. W 1891 roku do cerkwy sprezentowano nowy ikonostas, zrobiono też polichromię.
Byty może, że jej autorem był Antoni Bogdański. W 1928 roku cerkę odnowleno i pobyto blachą. Obyto maryńczyma też ściny i zbyci. Zmieniono dach na łeży, usuwajuczy przypustnici i derewianek zemsy. W czas blacharskich robót uproszczono, jak to naraz bywało, architektoniczne formy łeżyczok. Dubne było częścią muszyńskiego dekanatu rekokatolickiej jeparchii, a od 1934 roku apostolskiej administracji Lemkowyny. Seło wyludniło się w 1945 roku. Większość jego żyteliów wyjechała wtedy do Sowieckiego Sojuzu. Resztę 15 lipca 1947 roku wyseleno na zachodniej ziemi polskiej drżały. Opieku nad cerkwą przejęła w ten czas rymokatolicka parafia w Muszyni, której filialnym kostełom cerkwa ostaje i podnes.

witajcie słuchacze po muzycznym pereryłniku. Kościok z Młody Dychle, wertamy do zaznajemlania się z cerkwą Archistratyga Michała od dnes zabytką Radia LMFM. Konstrukcję chramu mamy omowlenu. Zewnętrzny wygląd ścin i bryły cerkwy też została nam się seredyna. Seredyna chramu składa czas od dilenoho ikonostasom ołtaria, chramu wiernych i babęcia. Przejście między ołtariem a chramem wiernych jest niskie i podparte stopami. Między chramem wiernych a babęcią przejście ma pełną szerokość i wysokość babęcia. Ołtar i chram wiernych wkrywają połały zwane dzerkalnymi połałami. To jest tak, że płaszczyny boki połały są nachylone pod jakimś kutem, a seredyna stropu jest płaska. Płaskie połały nad załomą ścin tworzą w tej cerkwi formę plafonu, z chostu manoho do malarskiej kompozycji. W chramie wiernych do szkłania połowy jest dekoratywne z ukośni poprybylianymi korotkymi oprofilowanymi doszkami, jakie tworzą motyw tzw. jaleci, powtórzonej trzy razy. Po seredyni połowy pole plafonu jest olistwowane, a listwa jest dekorowana. Styk stropu i ścin jest wkryty profilowanym listwowaniem. Połowa w babynce jest płaska. Muzyczny chór w formie nadwieszanej galerii okruża ściny babyncia i mat balustradu odoszkłaną pionowo. Podłochy w ciłej seredyni są białe. Solea przed ikonostasą została pereroblena i poszerena. W ołtary wyglady są sześcioszybowe od północy z nową stolarką. Osmoszybowy od schodu, od południa jest kombinowany wygląd z sześcioszybową kwaterą i triszybowym kryłom. W chramie wiernych pomieszczono 4 16-szybowe wyglady w dwóch rodach. Jedny bliżej leży, mają pionowy podział i sód nieotwieralny. Drugi mają krzyżowy podział z dwoma niżnymi otwieralnymi kwaterami. To te otwieralne kwatery zamontowane są na kutowych zawisach z żeliznymi narożnikami. Dwery do babyncia są jednoworotowe, klepkowe, z pionowym podziłem i układem doszczok w tzw. jaleciu. Mają skrzynkowy zamok z dekoratywną klamką i wykładką dla klucza. Zawisy są rozkułane, esoły. Zewnętrzne dwery są niższe, dwoworotowe, z podobnym dekoratywnym układem doszczok. Zawisy w nowych dweriach pomieszczono z popierednich, starszych. Seredyna ścin jest polichromowana. W ołtary i chramie wiernych namalowane są kompozytowe kolumny spierający gzym, z jakiej namalowany jest na ukosi załomu. W ołtary tło połowy jest synie. W chramie wiernych lamperia ma fioletowy kolor i marmoryzowaną formę. To jest imitujący wygląd marmuru. Tło ścin też jest marmoryzowane, piskowe. Rozmalowane są sylweczki świętych Kiryła i Metodycha ta świętych Kosmy i Damiana. Nad wygladami wazony z kwiatami. Na załomie w chramie wiernych jest ornamentalny fryz z neogotyckim motywem. Na plafonie połały rozmalowano światu trodziu, a na blakitnym tyli złote gwizdy. W babynce na połali pomieszczono wizerunek Angela Chorodnitela, a na balustradzie choru namalowano dwa angelyki, jakie nesą szarfu. W ołtary znajdziemy jeszcze oryginalny prestił za stylizowaną dekoracją w miejsce baldachimu. Ikonostas, jaki nachodzicia w cerkwi, pochodzi z 1895 roku, był tym może autorstwa Antoniego Bogdańskiego. Najpełniejsze w tym ikonostasi schosnowano fragmenty ornamentyki poprzedniego ikonostasu, medze inczyma carskiego worota, z perełomu 18 i 19 stolicia. Okrom toho w cerkwi znajdziemy jeszcze na przykład klasycystyczny ołtarek z obrazem świętego Archangela Michała z 19 stolicia, welobiczny ambonu z przedstawieniem świętego Joana Chrystytela z początku 19 stolicia, wały z drugiej połowy toho samego stolicia, czy rokokoły pulpit z 18 stolicia. Kubatura cerkwi wynosi 810 kubyków. Prostor po zemli to 180 kwadratowych metrów. W cerkwi jest elektryczna ta odrumowa instalacja. Cały cerkowny obszar jest okrużony murem złomlenego kamienia bez zaprawy, układany bez wyrównujących warstw z pojedynymi wielkimi blokami. Południowo-zachodniej części znajdziemy resztkę starej bramki, fragmenty kamiennych murowanych stopił. Po opustoszeniu sela w 1947 roku cerkwa została porożnia. Nie była chosnowana, ale opiekowali się nią dejak mieszkańci.
Po 1956 roku zaczęto jej sporadycznie hosnuaty przez rymokatolicku parafiu w Muszyni. Drobne remontowe roboty przeprowadzono w początkach 60-tych roków. Wtedy założono elektryczną instalację. Poważniejsze roboty pilniato w 90-tych rokach minułego stulecia. Najbliższy remont, jaki podczas te prywernu cerku jej koleżną krasu, przeprowadzono w 2011 roku. A to zawdzięko fondam, jako pozyskano w związku z tym, że na podi chramu zadomował się rytki gatunek myszperhacza. Towarzystwo Pro Natura zdobyło grosze, zresztą wyremontowano ciły i dach. Podobne remonty w związku z prysutnością myszperhaczy na podi cerkwy przeszły w cerkwę w Astrabyku, Koneczni, Szczałniku, Tyśnitnicy. I w dzisiejszym odcinku to było już wszystko. Radiowa lista zabytków dopełniona została o cerkę świętego archistratycha Michała w Dubnym. W rejestr zabytków polskiej dzierżawy była ona wpisana w 1964 roku. I to tylko. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka.

0: chưa?
1: Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: jak jechali, no to rodzice gadali, że my też musimy wyjechać. I koło chyży maliśmy owe spośjani. No to ja mam wtedy 7 roków, tam aż za bardzo to nie rozumiałam. No to litałam po tym wiusie, litałam. Niani się pytają, co robił. A ja gadam, że to i tak nie nasze. Musimy liszyć i to nie będzie nasze. No to czego ma rosnąć? To ja sobie politam. No i rodzice zaboronili mi litać.
1: No ale że, no, że nie wasze, rozumieli ste tylko, że wam zabierają.
0: Że nam zabierają, że to nie będzie nasze. I bardzo dobrze pamiętam wyselinie nasze. Ja nie mogę gadać, bo bym płakała. W jaki dzień to nie pamiętam.
1: No,
0: w każdym
1: tydzień?
0: Też nie pamiętam. W każdym razie to nie była niedziela. To nie była niedziela. Przyjechało, wojsko przyszło. No i musieliśmy się wynieść. No i moi nianio przy stoli klakli, molili się, a ja z nim. Płakaliśmy i moliliśmy się. Pojechaliśmy do Sancza, tamśmy chyba 3 dni byli na stacji, siedzieliśmy, zanim nam wagony podstawili. I taki był to nasz początek.

0: Rok semem w lipcu.
1: Misia to lipiec.
0: No, misia z lipiec, bo łabowu wyselali na samą Chińcy.
1: A czego na Chińcy?
0: Ja nie znam, ale już z tamtych wyśnich serii jechali, to te wozy z ludźmi jechali, jechali, a my pod koniec my byli wyselani.
1: I gdzie to te wozy jechali?
0: Na, do Sancha. Do Sancha, no. Oj, chyba za 2 tygodnie. Po drodze mojego wujka zabrali i w jałożni siedził.
1: A jak się napisał?
0: Jan. Wyszedł, nie znam, po kilosie tam wyszedł. Chory, ma wodę w boci. Musiał się liczyć. Dojechaliśmy do Lubina, na stacji siedzieli tam za 2 dni. Potem zaczęliśmy gledać, jak sobie chyży. Pojechaliśmy Gulaw. To za Krzeczyną, tam w lisie takie, tam było takie robitnicze to. To kiedy się nazywało się Skowronków, a za Skowronkową tam byli chyży. No i myśmy tam jechali. Ale już jechali lemkę nazad, że tam nie ma gazdiłok, lem takie robitniczy chyży. No i wernuliśmy się i w tym Skowronkowi byliśmy, jak słowo gazdyśmy się zatrzymali, tamśmy byli chyba tydzień. Wi nas chciał liczyć, żebyśmy byli, służyli w niego. No i otamaliśmy pojechali, no i pojechaliśmy do małych Renarcic. I w tych Renarcicach 2 tygodnie jsme v stodoli, na vozach jsme spali, nerozpakovali jsme se, že po prostu nevěřili jsme se, že my se nevrneme s povrotem do chyři. No i na těch vozach jsme spali, pary cehvil, blacha, під тим ще паліло, їсти ще готовило. Ну, але як не було відоків, по 2 тижнях ми в палацу, там був такий палац знищений, там військо було перед тим російське, і то військо винесло ще, і ми там в тим палацу мешкали до 53-го року. A w międzyczasie to zabrał PGR. No i potem się przeniesli do Niemstowa. Tam mieszkał taki Bejmuk i win, Lemko, ty z Łabowy. I win się przeniósł do Chocianowa, a myśmy na jego miejsce przyszli.
1: No ale w Niemstowi, tam jest Winniwece Lemki, tak? Który pochodzi od ci z Łabowy.
0: Tak, jest tam kusiok, Lemki z Łabowy, to pochodzi z Łabowy.
1: A nie z Łabowy, czyż są tak Lemki, że to nie z Łabowy?
0: Tak, tak, są tam z tego, z Krośnieńskiego, z tam z Otylały, z chyba, no z Gorlickiego. Otamal jest duży, z Łabowy to chwilę jest 3 rodziny. 3-4 rodziny, 5 rodzin, 6 rodzin, 7 rodzin, no z 10 rodzin będzie.
1: Lemkiu.
0: Tak, to znaczy z Łabowy.
1: A, z Łabowy.
0: Tak, a tak jest wiece.
1: Nie, bo mi chodzi o to, że jak ste przyjechali tu na Zachi, no to tak, że sobie każdy piszą, tak, tu rodzina, tam,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: To, kiedy ste się doznali, gdzie kto jest? Czy z rodziny, gdzie kto mieszka? Jak z tym? Nie znam.
0: To znaczy, my jesteśmy w małych Renarcicach.
1: Jak się ludzie dowiedzieli? No przecież telefon nie było.
0: No, no listy chyba pisali, czy jak?
1: No ale do kogo mali pisali? No,
0: To znaczy spotykali się tam w Lubinie.
1: Tak sobie domują, nie? Że na przykład była tu w Chorach rodzina desy tam nasza w Czarni, ktosy w Czerciżny. No i tak, jedne były Czarna, wesele na hełp, tak? Pit Lubin, pit Rudno, pit Polkowici. No to mogli się desy najty. Ale czas z Czerciżnoho była do Międzyrzecza, pit Międzyrzecz weselena. To jak mogli najty ich?
0: To myśmy wszyscy... W Renarcicach, w wszystkich w tym pałacu mieszkali, 4 rodziny. A potem to ludzie się tak spotykali i się pytali, kto mieszka.

0: Moji ujko mali narečenu. No i też oni wyjechali, ujka zabrali do Jaworznowo. No i też Jakosy pomału, pomału odnaszą jej.
1: Tatu narečenu?
0: Tak, tak. I ożenił się. Tak.
1: A gdzie tatu narečena mieszka?
0: A koło Szprotały.
1: A czyż była zła boły?
0: Nie, nie. Była z ławki. No wyladał, wyladał. Zeszł się z tym, a pytał się, kto tam, gdzie blisko mieszka, da nie zna, gdzie kto mieszka.
1: No to kogo się ożenił?
0: No w 49. rodzicy.
1: Po dworokach jej naszą, tak? No.
0: No. My jakśmy wyjeżdżali, no to koroły ciągali wiz. No i byli tak, Jakosy tak, no tak załamane, że no prawdopodobno, że wyszło.
2: Portfel
0: wyleciał, wdarił tu desy i musiał dyszlą. I ta, że stracił portfel, wszystkie pieniądze, w rynku zorientował się, że nie ma portfela, wernął się.
1: Gdzie w rynku?
0: W Łabowi. No wernął się i tam już buszowali chyży. I nie kliczu na toho Polaka, kliczu, żeby toho, a on zaczął wtikać. Chcieli się spytać, czy nie widział portfela, żeby dokumenty odzyskać, ale to cabak piszą. Niby myśmy mali zostać, za to, że moja babcia była sparaliżowana. No i niania chcieli, żeby została nasza rodzina i to babka z tymi swoimi dziłkami i z synem. A oni tak, mączak i teściowa może zostać, ale Janek z siostrami musi wyjechać, no bo był przyrychtowany do Jaworzna. Jak tak, to idziemy szyt. A teraz sobie powiem tak. Mieszkaliśmy w Łabowi koło cerkwi. Ksiądz wyjechał z rodziną swoją na Ukrainę. No i cerkwa została zamknięta. Wina się już skończyła, a Ruscy gnali z Niemieczyny koroły na wschód. Muszę się tam poza...
2: No.
0: I toho. I jak do jakiego sela tam doszli, no to brali ludzi, żeby po prostu pilnowali, pasli to ty. No i mojego niania zabrali, tam wtedy w Uhryni byli to te korowy i oni tam piszli, mali to den wyznaczenie pasty, a ja z starszym o 2 roky kolegą, no... Він powiedział tak, znasz to w cerkwi tam na górze, tam takie są rozmaite obrazki, angeliki toho. No i wzięli, piszli z my i była postawiona drabina. I po tej drabini my wyszli na dzwiniciu, no i tam my poozerali to, no i potem trzeba zejti, znasz. A drabina nie sięgała tam ciłkom do otworu, do otworu sięgała, ale tam potem byli parę schodków i się wchodziło do toho. No i ja tam wyszłam, ale jak przyszło zejti nazad, za chwilę nie zejdu. No nie zejdu, bo się boję i koniec. No i він зійшов і повідав, почка, я піду до кого закличу, поміч. No i ja tam siedzę i płaczę. No to, він полетів по свою сестру і по свою тету. І вони йдуть з ним, а моя мама теж на подвірку була, заклікали маму, no йдуть ще четверо, але в межчасі йшла z Rzęszczyna, ona była, on szła do Uhryna. No i to było w południe desi. Ona czuje, że sztos i płacze. Najpierw powiedziała, że ona się straszyła, że straszy, a potem zainteresowała się, no i gdzie to płacz smutny, da tam dziecko siedzi na chory. No i ona przyszła i wzięła taka wielka, długa tyka była, po tej drabinie wyszła, tam czas, to tu tyku mi podała i powiedziała tak, trzymaj się tej tyczki, żeby zeszła po tych schodkach do drabiny. No i sprowadziła mnie po tej drabinie dołą, no i gdzie ty mieszka? Biegam, że tu. No i ona mnie prowadzi. No i spotkała się z tą moją mamą i z tymi sąsiadami i powiedziała tak, a czyje to dziecko? No moje. A kilo ma te dzieci? A jedno. I to ste nie przypilnowali. I takie to przeżycia mam. Jeszcze potem ona, to Barnowska chyba ona się nazywała, jeszcze potem oni mieszkali w Szklarach. I w Lubinie spotkała moją niania, to przypominała już. Jak się Niemcy wycofowali już i to była zima. Ja jeździłam sobie na sankach koło swoich chyży, a Niemcy stojali na drodze koło plebanii i jechali ruskie samoloty. I Niemcy zaczęli do tych samolotów strzelać. A to zaczęli z samolotów tam puszczać kulki. No a niania mali taki warsztat, taki dla siebie warsztat stolarski. Byli w tym warsztacie i Lubciu, wtikaj, chod. No ja wtikam, ale liszyłam sankę. To się wernęłam po to do sankę. I niania wyskoczyli, łapili mnie za ruku, szarpli mną, no, a tam już to te kuloczki letili. No i do tego warsztatu, pamiętam, przywernuli boczkę, mnie do tej boczki schowali. To było po południu, tak w południe desi, a potem wpali chyba 2-3 bomby na Łabołu. No i do naszej chyży przyszedł sąsiad Wisłocki, jeszcze ktoś, nie pamiętam kto, była moja teta i taki Edek ze swoją żoną, Lemką. Win był szewcią. No i byli w nas i Niemcy, stukają w nocy Niemcy. No i niania z tym Wisłockim dali radę schować się. Myśmy mieli nową chyżu. Druga czas nie była w serdynie wykończona i oni do tej niewykończonej czasty i podłogu tam była taka jakby piwnica mała być. I oni się tam schowali, a to Edek już nie zdążył i w kuchni była łóżko, była kanapa, na serdynie był stół i no i wałki. I win to łóżko się schował. Ale taki był nieogoleny, zarosnęty, dużo da podobny. No i to te Niemcy przyszli, żeby dać im jeść. I żeńszczyny szybko poszli do pokoju, ja też, a mama była w kuchni, tam tym Niemcom jeść dała tam masła, to cebulę chcieli. I a toho Edka kaszel dusy. No i tak się szybko bojali, żeby win nie zakaszlał pod tą łóżką, bo Niemiec tam zazyt wyciągnie i po prostu strzelać nas, że tam Żydów przechowujemy. No i w pewnym momencie mu cebula chpała. Ale jakosi tam daleko nie poleciła, wziął to tu cebulu. No i poili i powiedział tak, to było z soboty na niedzielę. I to Niemcy powiedzieli, bo kusio gadali po polsku, żeby dać im jeść, bo zaraz przyjdzie ruski, to szybko jest. No i poszli. I в неділю рано почали приїжджати руське військо, но то мама ніч не робила, лям зупу готовила і готовила, бо не могла її накормити. І поля так, ну то ти німці мали рацію, що як руське приїдеш, відкажись. Ушат хватає. Мої няні не знали, що то значить. Добрі, бо що я з'їсти, я з'їсти. Не розуміли того. Допіро як з єдним, як не було їх двох, лям єден, ну то він оповів, як і голод, як і що. І допіро няня зрозуміли, що то значить, що для них, як є що їсти, то є добробут. Любомира Жиліч, з дому Мончак.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.